Zawsze mam bandana i kiesamene do leżycia. A mofla masa, ja i mam fantastyczny glas. Pamiętam, nie. Ale patrz.

uzburkan komórę. Tuż w pustych ulicach się tylko wieć góry. Nech serce umorno, że no mirnych snowa sada tylko powiem kroz ołów.

uzburkan komore. Tuż w pustych ulicach się tylko weć gore. Nek serce umorno, że do mirnych snowa zada ty go powie. Kroz